ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Umamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. Umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

tego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

0: Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
1: Trudne pytania. Często jest tak, że wolimy na nie nie odpowiadać. Od trudnych pytań uciekamy albo umiejętnie zmieniamy temat. Dlaczego tak jest? Bo być może za dużo odsłonimy, za dużo powiemy o sobie, za bardzo będziemy prawdziwi, a jednak te trudne pytania bardzo często doprowadzają do prawdy. Do prawdy, która potrafi nas wyzwolić. Do prawdy, która potrafi nas popchnąć do lepszego, do nowego życia.

0: wieki wieków.
1: 30 maja 1505 roku Sejm Radomski przyjął konstytucję Nihilnowi, określającą podstawy ustrojowe Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Tego dnia w roku 1960 w Zielonej Górze doszło do dużego protestu w obronie eksmitowanego przez władze PRL-u domu katolickiego. Z milicją obywatelską i oddziałami ZOMO starły się setki mieszkańców miasta. 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim urodził się Jan Sarkander. Do szkoły mama posłała go już na Morawach, bo tam się przenieśli. Czasy były niespokojne, początek XVII wieku to okres wojny 30-letniej, w której starli się właśnie protestanci z katolikami. Czesi powołali swojego kalwińskiego króla, a opozycja, która się z tym krokiem nie zgadzała, wezwała na pomoc polskie oddziały lisowczyków. Jan przywitał ich w swojej parafii w Choleszowie i za to trafił do więzienia. Sarkandra torturowano, by wymusić na nim przyznanie się do zdrady ojczyzny, ale także zdradę tajemnicy spowiedzi. Wymyślne męczarnie złamały wprawdzie ciało, ale nie ducha i zamęczony Jan Sarkander umarł 17 marca roku pańskiego 1620. Do dziś w Ołomuńcu można oglądać narzędzia tortur, jakim go poddano. Do jego grobu przychodziło wiele pielgrzymek, a kiedy grobowiec otwarto po 100 latach, by rozpocząć jeszcze jeden proces męczennika, tym razem beatyfikacyjny, okazało się, że jego ciało zachowało się w doskonałym stanie. Święty Jan Paweł II kanonizował go 21 maja 1995 roku właśnie w Czechach, a nazajutrz, w czasie jednodniowej pielgrzymki do Polski, papież odprawił mszę dziękczynną w Skoczowie, miejscu urodzenia świętego.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: 16 zł za obiad w Brokuł Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
4: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
3: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
4: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
3: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
5: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława IV, 41. Każdego dnia.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Morliny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Tomek Woloszczyk, kłaniam się nisko w sobotę i zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: Kocham cię, to chłopcy z Placu Broni. Warto bliskiej osobie bardzo często takie słowa mówić, a szczególnie przy takiej okazji jak dzisiaj, czyli o imieninach będę mówił. 30 maja w kalendarzu Andronik, Anastazy, Andrzej, Bazyli, Bolemysł, Brodzisław, Eksuperancjusz, Felix, Ferdynand, Gawin, Jan, Joanna, Mirogniew, Suligniewa, Sulimir, Sulirat, Zyndram i Żanna obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Żanna to taka Anna, tylko przestawiła się na koniec alfabetu, ale tam też fajnie. Przed nami za chwilę Abba z początku alfabetu, no bo na A, a później Michael Jackson. Przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama. Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

from every tomb are closing to seal your doom. To Michael Jackson i Thriller w Radiu Plus. Składałem już życzenia imieninowe, to teraz czas na urodzinowe. Jeżeli kogoś znacie, a ja nie znam, to złóżcie mu w moim imieniu, w imieniu Radia Plus te życzenia. Ale teraz czas na listę krótką, ale za to jaką, osób, które przyszły na świat właśnie dzisiaj, 30 maja. Piosenkarka Alicja Majewska w kalendarzu, a także wokalista, członek zespołu Budki Suflera. No, troszkę archiwalna to informacja, ale cały czas koncertujący Krzysztof Cugowski. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj, a my gramy dalej. Roxette, Listen to Your Heart, Happy End. Jak się masz? No właśnie, jak się macie w sobotę?

0: To nie jedyny przebój tego zespołu Happy End. Jak się masz, kochanie? Oni wylansowali też piosenkę Ja cię kocham, a ty śpisz, więc w takiej kolejności. A ty śpisz? Przecież 9 za chwilę. A później po przebudzeniu Jak się masz, kochanie? Mam nadzieję, że wy już na nogach. Zespół Happy End rozwiązał się w latach 80. Członkowie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, ale później tam się reaktywowali, jeszcze grali długie lata. Słuchacie Radia Plus, UB40, Eurythmics to przed nami, jeszcze przed 9.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
7: Let's go, girls.

0: I tak sobie powoli, powoli, bo sobota, doszłapaliśmy do godziny 9:00. Przed nami wiadomości w Radiu Plus, a po 9:00 kolejna porcja przebojów z notą nostalgii.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Niech twoje słowa zbudzą krew.
8: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bajm. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci 2-latka, który wczoraj wieczorem wypadł z balkonu w Warszawie. Mimo sprawnej akcji ratunkowej, życia dziecka nie udało się uratować. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Wysockiego na Stołecznym Brudnie. Chłopiec był pod opieką matki, która miała stracić go z oczu na kilka sekund. Po upadku z 10 piętra jego obrażenia były na tyle rozległe, że ratownikom nie udało się przywrócić mu funkcji życia. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tej tragedii. Na dziś zaplanowali kolejne przesłuchania świadków.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Złe wieści dla jadących nad morze. Autostradowa obwodnica Torunia została zablokowana. Na A1 ciężarówka wjechała w bariery i pomiędzy węzłami Toruń Południe i Lubicz trzeba jechać objazdem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: Kamil Stoch, multimedalista olimpijski i jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii, będzie teraz mieszkańcem Zębu. Górale z rodzinnej gminy Poronin powitali wieczorem Kamila po zakończeniu kariery sportowej. Mistrz zdradził, że zanim zajmie się codziennymi sprawami, zamierza wraz z żoną Ewą realizować swoje marzenia.
13: Zamierzam robić te wszystkie rzeczy, na które nie miałem czasu albo możliwości. Bardzo chciałbym podróżować, zwiedzić te wszystkie miejsca, w których też już byłem, a których nie dane mi było zobaczyć poza skocznią i hotelem i lotniskiem. Na pewno część tych podróży będziemy już realizować w tym roku.
14: Sobieński Krzysztof, jestem emerytowanym nauczycielem i trenerem ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Co powinien robić? No, ja myślałem, że pójdzie do FIS-u. No on się nie widzi ponoć, nie wiem. No, czuję się i chciałbym na początku odpocząć.
13: Chciałbym również poświęcić się bardziej życiu klubu sportowego Evenement.
15: Zawsze umiałeś się zachować tak jak trzeba. I teraz będziesz normalnym naszym sąsiadem.
10: Dodawał starosta tatrzański Andrzej Skupień, również mieszkaniec gminy Poronin. Kamil ze spotkania z sąsiadami wyszedł obładowany prezentami. Jedna z cukierni w Zębie nazwała swoje babeczki kamilkami.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: Archidiecezja lubelska będzie miała 5 nowych księży. Diakoni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjmą dziś święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika, mówi ojciec duchowny w lubelskim seminarium ksiądz Wojciech Rebeta.
3: Zwieńczeniem całej drogi formacyjnej w seminarium są święcenia kapłańskie. 5 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa Stanisława. To radość zatem dla seminarium, ale i dla całej diecezji, bo zyskuje 5 nowych księży.
10: Uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej rozpocznie się o 10:30.
16: To jeden z najważniejszych duetów lat 80. Modern Talking, przed nami Sherry, Sherry Lady. Zresztą później panów osobno też można do dzisiaj chyba nawet oglądać na scenie. Ja pamiętam koncerty Thomasa Andersa jeszcze z XXI wieku. Tomas Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

sobotni poranek pełen relaksu, albo przeciwnie, robót domowych, sprzątania w ogródku, porządkowania i innych tam rzeczy, które musicie przygotować. Mam nadzieję, że Radio Plus wam towarzyszy. Franz Gall, Ela Ela już teraz za nami, a przed nami zespół Queen, Boys Town Gang i kilka jeszcze okoliczności bardzo ciekawych, które znalazłem dzisiaj w kalendarzu.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: 80 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

Boys Town Gang na antenie Radia Plus. Ja obiecałem, że spojrzę jeszcze w kalendarz. Dzisiaj przedostatni dzień maja. No, dzieci czekają na 1 czerwca, ale to dopiero w poniedziałek. Imieniny, urodziny, o tych mówiłem godzinę temu, ale jest jedna bardzo ciekawa okazja. Ja będę dzisiaj świętował Międzynarodowy Dzień Ziemniaka w kalendarzu. Są tacy, którzy uwielbiają się, zajadają. Ja na przykład, do nich się zaliczam, wszystkie potrawy lubię. Do pewnego momentu jakoś tam tylko placków ziemniaczanych nie lubię, ale i na nie sposób znalazłem. Ale u mnie w rodzinie niekoniecznie te ziemniaki, więc no, muszę się wykłócać. Mam nadzieję, że z okazji tego dnia żono, a tam żono, sam kupię i obiorę. Światowy Dzień Ziemniaka dzisiaj właśnie, a my gramy dalej. Alphaville, Big in Japan w Radio Plus.

0: A z tym ziemniakiem, o którym dzisiaj wspomniałem, bo Światowy Dzień Ziemniaka mamy, to nie tak łatwo, bo na rynku ziemniaczanym jest spory kryzys. Warzywo jest niezwykle tanie, a za to sprowadzamy z zachodu ziemniaki importowane. To coś, co w sklepie widzimy jako młode, niekoniecznie zawsze jest młode. No, mnóstwo zamieszania, ale wszystkim plantatorom życzymy, aby wyszli na swoje z tymi ziemniakami, z tymi, uwaga, kartoflami, perami, grulami, bo nazwy w zależności od regionu są różne. Culture Club za nami, przed nami już za chwilę Anna Jantar, to Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert
7: 16 zł za obiad w broku w Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
8: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
7: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
8: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
7: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
9: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
19: Po reklamie.

Every time you go away, nigdzie nie odchodzimy, zostajemy przy radiu. Co nas goni w sobotę, co? Ja i tak jestem w pracy, więc tu zostaję. Paul Young na zakończenie tej godziny, a po 10:00 wiadomości. Później wracamy do muzyki.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
6: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
5: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
6: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
7: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
8: Po reklamie.
9: Są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Za chwilę szczegóły. W Lublinie ma powstać komputer kwantowy za kilkadziesiąt milionów złotych. Tylko jeden diakon przyjmie święcenia kapłańskie w archidiecezji gnieźnieńskiej. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 podejrzanych o związek z tą sprawą. W ubiegłym tygodniu na wniosek prokuratury 2 z nich trafili do aresztu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych w ostatnich godzinach?
10: Jeden z nich to mieszkaniec okolic Otwocka pod Warszawą. 29-latek, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Zatrzymany 18 maja dwukrotnie zawiadamiał służby o bombie podłożonej w budynku.
11: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo.
10: Przekazała mi przed chwilą podinspektor Ewelina Gronek od Sieja z Komendy Stołecznej Policji. Ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szef MSWiA przekazał dziś z kolei, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu.
9: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Rosja nadal jest zagrożeniem, ostrzega szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremier odniósł się w ten sposób do naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona.
12: To oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania.
9: Szef MSZ odniósł się też do decyzji Rumunii o wydaleniu ze swojego terytorium konsula Rosji Andrieja Kosilina.
12: Idzie naszym tropem. Przypominam, przy tego typu działaniach rosyjskich zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Musimy budować nasze zdolności, odstraszać Rosję. Jest to potwierdzenie słuszności naszej polityki.
9: Dron rozbił się wczoraj rano w miejscowości Gałacz na dachu bloku, wywołując pożar. 2 osoby zostały ranne.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: W Lublinie ma powstać komputer kwantowy. Może on wykonywać obliczenia nawet 2,5 tysiąca razy szybciej niż najszybsze współczesne komputery. 4 lubelskie uczelnie i samorząd województwa podpisali memorandum, które ma doprowadzić do utworzenia Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych, mówi rektor Politechniki Lubelskiej profesor Zbigniew Pater.
13: A do czego będzie służył? Na pewno do dydaktyki, do nauki, ale również do zastosowań komercyjnych. Komputer kwantowy kwantowy to komputer probabilistyczny, czyli on bazuje na prawdopodobieństwie. To nie jest komputer taki tradycyjny, gdzie mamy układ w bitach podawany, czyli zero-jedynkowy, tylko tu mamy jeszcze stany pośrednie między zerem a jeden. I dzięki temu tych informacji w tych kubitach zapisanych jest znacznie, znacznie więcej.
9: Uczelnie liczą na to, że inwestycja zostanie zrealizowana do 2030 roku. Koszt komputera kwantowego to kilkadziesiąt milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Godzinę temu mówiliśmy o święceniach kapłańskich w Lublinie. Dziś przyjmie je 5 diakonów w archidiecezji gnieźnieńskiej. W tym roku to tylko jeden diakon, Eryk Daniel. Jak podkreśla, nie należy bać się odpowiedzieć na powołanie.
14: Nie bójcie się, bo Pan Bóg nie tylko daje te pragnienia, te piękne pragnienia, o których myślę, że wiemy. Te osoby, które są powołane do czegoś konkretnego, one wiedzą, że to zaproszenie w sercu noszą. Zatem nie bójcie się, bo poza tym pragnieniem Bóg da też łaskę do tego, żeby to podjąć, żeby żyć właśnie jako ksiądz, jako siostra zakonna, jako brat w zakonie. Tam, gdzie Pan Bóg nas powołuje, tam idźmy odważnie.
9: Właśnie powinna rozpoczynać się msza święta w gnieźnieńskiej katedrze. Będzie jej przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. To nie pierwsza taka sytuacja w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jednego diakona wyświęcono również w 2023 roku.
15: Krótkie przedstawienie, bo Madonna już chce śpiewać. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, to Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

0: Ja myślałem, że to wymysł ostatnich lat, bo to różne się okoliczności wymyśla, żeby przyciągnąć turystów. Okazuje się, że ten pomnik ma już ponad 40 lat. Pomnik ziemniaka w Biesiekierzu. Gdyby ktoś chciał dzisiaj świętować Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, o nim już wspominaliśmy, to proszę tam pojechać. Ziemniak nie jest zbyt foremny, nie jest zbyt ładny, ale po obraniu, pokrojeniu czy tam ugotowaniu na pewno będzie wyglądał, a już na pewno smakował rewelacyjnie. Ziemniak nie jest, jak mówię, bardzo tutaj na tym zdjęciu ładny, ale jest podtrzymywany przez trzyramienny stalowy stelaż. Ja myślałem, że takie ręce trzymają i postać, głowa z ziemniaka. A tu po prostu taki stelaż. Jeżeli ktoś chce odwiedzić, to proszę bardzo, 9 metrów ma ten pomnik. A dzisiaj Światowy Dzień Ziemi.
1: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ci do Media Markt.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

To już ostatnie dwa słowa o tych ziemniakach, bo to ja świętuję, bo ja uwielbiam Międzynarodowy Dzień Ziemniaka dzisiaj w kalendarzu. Jeżeli ktoś by gdzieś w jakiejś krzyżówce albo teleturnieju takie pytanie spotkał, to niech zapamięta, że w XVI wieku dopiero do Europy z Andów trafił ziemniak i na początku był traktowany bardzo nieufnie, nawet nazywany trującym jabłkiem. No jeżeli ktoś nie ugotował i tak chciał jeść jak jabłko, no to nic dziwnego, to się i zatruć można. Ale później ile fantastycznych sposobów przyrządzania, przygotowania ziemniaka powstało w kuchni nie tylko polskiej. Nic, tylko korzystać i otwierać te książki z przepisami. Pet Shop Boys przed nami, Go West. No na zachód patrzymy, z zachodu to przyszło, zza oceanu. A później Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. Już pewnie domyślacie się, w jakim utworze.

0: Mamy tak od początku do re, mi, fa, sol i la mamy, doszliśmy do la. Ciekawe, czemu wszyscy mówią la, la, la, jak mówią o śpiewaniu, a nie sol, sol, sol. Tym bardziej, że sol to takie słoneczne śpiewanie, prawda? 4 razy la jest powtórzone za każdym razem w tej piosence Inner Circle w Radiu Plus, a w ogóle w całym utworze to chyba z kilkadziesiąt. Wspaniały utwór, ale mnóstwo też przed nami dobrego. Bonnie Tyler już za chwilę w Radiu Plus i Drupi.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolim, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.

0: Słuchamy i zachwycamy się przebojami z nutą nostalgii, chociaż w teorię muzyki się za bardzo nie zapędzamy. Mówiłem o tym do re mi fa sol la si do. No to teraz mamy niższą nutę, bo C, D, E. A E odpowiada mi, w tym do re mi. Dobrze, sereno E na antenie Radia Plus i drupi po godzinie 11. Wspaniale to wszystko przyrządzone i rozpisane gdzieś w zapisie nutowym, ale wcale nam nuty nie są do tego potrzebne, żeby nucić sobie i słuchać w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii po 11.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: miłość ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Po reklamie.
4: Cały czas trwa dogaszanie lasu pod Warszawą. Za chwilę najnowsze informacje od naszego reportera. Autostrada A1 zablokowana w obu kierunkach. Przewróciła się kolejna ciężarówka. Zmagający się ze stwardnieniem rozsianym. Zapraszają do Lublina na festyn charytatywny. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzy śmigłowce nadal dogaszają las w okolicach Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem, w którą włączyli się także żołnierze WOT. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Nasz reporter Mateusz Chłystun wysłuchał konferencji służb. Mateuszu, na czym skupiają się działania na miejscu?
5: Najważniejsze jest teraz ciągłe przelewanie drobnych zarzewi ognia, zwłaszcza na obrzeżach obszaru, który był objęty pożarem.
6: Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki, szczególnie, że od strony północnej jest ryzyko, że pożar rozprzestrzeni się może na taki las jak Młodnik, w związku z tym tutaj skierujemy te nasze siły i środki.
5: Tłumaczył starszy brygadier Waldemar Wysowski, zastępca komendanta mazowieckich strażaków. Na czas tych działań Krajowa 51 między Stanisławowem a Łochowem nadal pozostaje zamknięta w obu kierunkach.
4: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. Na wysokości Kopanina przewrócił się pojazd przewożący zboże. Wcześniej niemal w tym samym miejscu tir uderzył w bariery. Autostrada A1 jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Od Ciechocinka kierowcy muszą jechać przez Toruń. Problemy na tej trasie jeszcze przez kilka godzin.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny policji. Jego zadaniem będzie zapobieganie powtarzającym się interwencjom.
7: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
4: Mówił komendant Wielkopolskiej Policji nadinspektor Tomasz Olczyk. Po interwencji odpowiednie służby, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będą w stanie lepiej pomóc danej osobie lub rodzinie.
8: Mają poprawić i zawęzić współpracę między poszczególnymi służbami w zakresie działań profilaktycznych, ale również pomocowych wobec osób, które stwarzają potencjalne zagrożenie.
4: Dodawał Marek Skociński z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poznańscy policjanci w zeszłym roku interweniowali u tych samych osób ponad 400 razy.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Pobiegną mimo choroby zmagający się ze stwardnieniem rozsianym. Zapraszają do Lublina na festyn i bieg charytatywny. Inicjatywa Fundacji Wstawaj Alicja odbywa się dzisiaj w Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Mówi chorująca na SM Zofia Szcześniewska-Kubiniec.
9: Jest to bieg poświęcony stricte osobom chorym na stwardnienie rozsiane, aby nam pomóc rehabilitować się i żebyśmy znaleźli na to fundusze. Przy okazji można miło spędzić czas, tak do licytacji, będzie piknik, będzie mnóstwo młodych ludzi, więc naprawdę warto przyjść i uczestniczyć z nami.
4: A wszystko to dzisiaj nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.
10: Powoli, powoli zbliżamy się do południa, ale cały czas jeszcze spokojnie mogę powiedzieć, że to przedpołudnie z Radiem Plus. Jeżeli nic nie zrobiliście do południa, to jeszcze macie godzinkę oczywiście z towarzystwem naszym i przebojów z nutą nostalgii. Ultravox na początek, Tomek Waloszczyk. Dzień dobry.

0: No dobra, nie ujawniłem wam tej informacji wcześniej. Światowy, międzynarodowy nawet dzień ziemniaka, o którym cały czas mówiłem. A co, jeżeli ktoś nie lubi? No to mamy drugi dzień w kalendarzu i teraz już na pewno na zdrowie, bo dzisiaj Światowy Dzień Soku i o tych sokach porozmawiamy chwilę jeszcze w tej godzinie w Radiu Plus, ale przede wszystkim gramy już za chwilę Sara Brightman i Andrea Bocelli.
1: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: sobotka to Allegro.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie.

Proszę się nie tłoczyć. Dzisiaj Światowy Dzień Soku i oczywiście pijemy soki tłoczone, ale proszę się tak bardzo nie tłoczyć. Zresztą dwa sposoby były takie domowe, mamy przygotowywania soków. Jedne to z sokowirówki, znanej nam w domach od wielu, wielu dekad nawet, ale później wymyślono coś znacznie zdrowszego, no bo tam trochę ta sokowirówka to w wysokich temperaturach i trochę traciło się tych wartości odżywczych, ale powstały wyciskarki wolnoobrotowe. To jest dopiero zdrowie. Dzisiaj Światowy Dzień Soku, o nim będziemy jeszcze mówić. Animals już teraz, House of the Rising Sun.

0: No to teraz będzie największa bomba witaminowa, nawet nie bomba, tylko granat, bo wyszukałem sobie najzdrowsze soki owocowe. Dzisiaj Światowy Dzień Soku i uwaga, sok z granatu posiada jedne z najlepiej udokumentowanych korzyści zdrowotnych. Jest źródłem polifenoli, które wykazują silne działanie przeciwzapalne i tak dalej. Układ krążenia wspierają, ale nie tylko z granatu, na przykład z aronii, mnóstwo bardzo silnych przeciwutleniaczy. Właśnie, te przeciwutleniacze są najważniejsze, to tutaj aronia, żurawina, ciemne winogrona i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę przypominać chyba i nie muszę dodawać, że pijemy soki stuprocentowe. Na 100% będą zdrowe, dzisiaj Światowy Dzień Soku, dlatego w tej godzinie trochę im czasu poświęciłem. Słuchajcie Radia Plus w sobotnie przedpołudnie.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Niech Twoje słowa zbudzą krew.
6: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
7: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
8: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
7: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
8: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
7: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
9: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: powiedziałeś. Co ty tutaj robisz? Pytają mnie elektryczne gitary. A no już nic, zbieram się do domu. Zbliża się godzina 12. W samochodzie też oczywiście przeboje z nutą nostalgii sobie rozkręcę. Tym bardziej, że już za chwilę po 12 Janek Pasterski. Do usłyszenia. Miłej soboty.
1: Radio Plus. Przeboje.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
2: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
1: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
2: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
1: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
3: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława IV, 41. Każdego dnia.
4: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd, Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
6: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: A jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: No, do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Po reklamie.
10: Tragiczny finał poszukiwań Polki na Słowacji, zginęła w górach. Pościgi, ranni, policjanci w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Wyjątkowe obrazy małżeństwa Wajsów można zobaczyć w Wadowicach. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polka zginęła w słowackich Tatrach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych turni w rejonie słowackiego raju. O szczegółach teraz nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Według informacji przekazanych przez słowackich ratowników, turystka odłączyła się od grupy, z którą wędrowała przez słowackie Rudawy. Kiedy jej towarzysze stracili z nią kontakt, zawiadomili o sprawie służby. Poszukiwania z użyciem drona prowadzone przez dwie specjalistyczne grupy oraz ratowników z psami naprowadziły ekipy do wąwozów w rejonie Wielkiego Wodospadu. Kiedy medycy opuścili się na linach do podstawy stromych klifów, trafili na turystkę, która nie dawała oznak życia. Ze względu na rozległe obrażenia nie udało się jej uratować.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Pościgi, ranni, policjanci w Krakowie. Wczoraj wieczorem 19-letni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Podczas pościgu radiowóz uległ wypadkowi.
12: Radiowóz zjechał z nasypu na tory kolejowe. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznało dwoje funkcjonariuszy. Policjantka po wykonanych badaniach opuściła już szpital i przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast stan zdrowia policjanta jest ciężki, ale stabilny.
10: Mówiła Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Motocyklista zaczął później uciekać pieszo.
12: Kilkanaście minut później mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a dziś będą z nim wykonywane dalsze czynności.
10: Policjanci ustalili też, że mężczyzna był znany mieszkańcom ze swojej brawurowej jazdy. Jest areszt dla hejtera z wrocławskich Popowic. Mężczyzna wielokrotnie niszczył klatki schodowe, wypisując na ścianach obraźliwe hasła i swastyki. Nękał i obrażał też ludzi na Facebooku. O szczegółach Kacper Michalak.
13: Arkadiusz K. jest podejrzany o propagowanie faszyzmu oraz uporczywe nękanie szeregu osób. Jednocześnie dokonał zniszczenia mienia, powodując szkody warte nie mniej niż 5000 zł oraz nękał i znieważał pokrzywdzonych, kierując wobec nich groźby. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w marcu, jednak później został zwolniony do domu i miał regularnie stawiać się na komisariacie. K tego nie robił, więc prokurator złożył wniosek o areszt i ten został zatwierdzony przez sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.
10: usłyszał łącznie 6 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Przez lata wisiały na ścianach domu Weissów i były częścią ich rodzinnej historii. Wyjątkowe obrazy Wojciecha Weissa oraz jego żony Ireny Anery Weissowej można zobaczyć w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowa czasowa wystawa Spotkały się nasze spojrzenia jest dostępna już od wczoraj pod patronatem Radia Plus. Można na niej poznać twórczość jednego z najważniejszych malarzy młodej Polski.
9: To nie tylko opowieść o sztuce, ale bardziej o relacji, o wspólnym życiu, które przetrwało właśnie w obrazach, słowach czy w rodzinnej pamięci. Jest to także opowieść o domu jako miejscu kształtowania człowieka.
10: Mówiła Renata Pyzio. Prace zostały udostępnione przez wnuczkę artysty Zofię Weiss. Wystawę przygotowano w ramach programu Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolskie Muzea Domowe.
14: Janek Pasterski, dzień dobry. Jest sobota, minęła godzina 12. Tutaj Radio Plus. Mamy weekend, a zatem aleluja. Już teraz Leonard Cohen.

0: Takie przyjemnie relaksujące rytmy w sobotę płyną z Radia Plus, Beverly Craven i Promise Me. No właśnie, sobota i weekend, zaglądam do kalendarza, mamy Dzień Ziemniaka dzisiaj. Ileż fantastycznych rzeczy z ziemniaka można zrobić, chociażby frytki, które, no podobno nie są zbyt zdrowe, jeżeli je się je zbyt często, ale dzisiaj w weekend myślę, że można sobie pozwolić na takie fryteczki.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: 69 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
15: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
16: Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: She's crazy like a fool.

Pełen Lucy, dyskotekowa grupa wszechczasów, to Bon M i Daddy Cool. No właśnie, bądźmy cool. My w Radiu Plus staramy się być cool. W poprzednim tygodniu rozdawaliśmy wam podwójne zaproszenia na festiwal w Opolu, 63, który zbliża się wielkimi krokami. No tak, bo to już najbliższy czwartek. Wtedy startujemy dokładnie w Boże Ciało. A ja jeszcze przez poniedziałek, wtorek i środę do mojego czwartkowego wyjazdu tam na miejsce z Markiem Sierowskim, skąd będziemy wam wszystko relacjonowali, zamierzam jeszcze rozdawać podwójne bilety właśnie na Opole. Już teraz Budka Suflera i Olka, pamiętasz?

0: Dziewczyny z Bengals i Maniac Monday. Całe szczęście, dzisiaj nie poniedziałek, dzisiaj sobota, jutro niedziela. No to do poniedziałku jeszcze chwila. Póki co cieszymy się weekend.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.
5: A jedynka w Toruniu wciąż zablokowana. Problemy też na S3 w Lubuszkiem. Tylko jeden nowy ksiądz w Gnieźnie to wyzwanie dla całej wspólnoty kościoła, mówi prymas Polski. Po 15 latach na kanał Elbląski powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potężne utrudnienia na autostradzie A1 pod Toruniem. Problemy mają kierowcy jadący zarówno w stronę Łodzi, jak i Gdańska. Niemal w tym samym miejscu doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem ciężarówek. O szczegółach Damian Pieczonka.
6: Na remontowanym odcinku autostrady A1 w Kopaninie przewróciła się naczepa ciężarówki przewożącej zboże. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. To jednak nie jedyny problem na tej trasie. Nadal występują utrudnienia w kierunku Gdańska. Tam wcześniej kierowca ciężarówki uderzył w barierki przy zwężeniu drogi. Pojazd stanął w poprzek jezdni i zablokował przejazd. W obu przypadkach objazd wjedzie przez Toruń.
5: Problemy też w Lubuskiem na trasie S3 pomiędzy Gorzowem a Świebodzinem. Po wypadku osobówki na wysokości Międzyrzecza ekspresówka została zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Objazd Starą Trójką.
7: Wiadomości Radia Plus.
5: W tym roku w Gnieźnie będzie tylko jeden nowy ksiądz. Święcenia kapłańskie w archidiecezji przyjął diakon Eryk Daniel. To wyzwanie dla całej wspólnoty kościoła, podkreśla prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
8: Najpierw do solidarności, do wyraźnego świadectwa wiary, bo jeżeli będzie to świadectwo wiary w naszych rodzinach, w naszych parafiach, jeżeli my będziemy świadkami wiary, także jako duchowni, ja jako pierwszy, jako biskup tego kościoła, to myślę, że będą także ci, którzy będą chcieli odważniej odpowiadać na ten dar i łaskę Pana Boga. Wzywa też do modlitwy.
5: W archidiecezji gnieźnieńskiej trwa sztafeta modlitwy o powołania.
7: Wiadomości Radia Plus.
5: Leśnicy wypowiadają wojnę brudnicy mniszce. To szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw w Kujawsko-Pomorskiem trwa walka z owadem. Z powietrza samoloty zrzucają specjalny środek. To jednak ostateczność, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
9: Na podstawie monitoringu brudnicy mniszki w naszych lasach wiemy, że jej liczebność gwałtownie nam wzrasta. W tej chwili doszliśmy do ostateczności, czyli do zabiegów agrolotniczych. Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
5: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80. Wtedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasu. Po 15 latach na kanał Elbląski powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Podróż trwa ponad 11 godzin.
10: Super, rewelacja.
11: Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Cóż, pierwsze koty za płot. Uruchomiliśmy nową, starą trasę żeglugową, która powinna być utożsamiana z kanałem Elbląskim.
12: Wcale się nam nie nudziło.
13: Nie nudziło, było co oglądać, było co podziwiać w ciszy, w spokoju i piękny zabytek.
14: Janusz Miszewski, kapitan statku żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Przede wszystkim do pisała nam pogoda. Pasażerowie byli, myślę, bardzo zadowoleni. Wiele fantastycznych wrażeń na trasie, tak? Bo nie tylko same urządzenia techniczne, ale i piękno przyrody, tak? Jeziora, kanały. Także ten pierwszy rejs, no, udał się znakomicie.
15: Cudownie. Dlaczego? No przecież to jest kanał Elbląski. No fantastycznie. Tak różnorodny teren, tak piękna przyroda, tak piękna pogoda. No gdzie jest może być lepiej?
16: No wspaniałe. Piękna pogoda, piękna przyroda i obsługa.
5: Szlak prowadzi przez 11 jezior, dzięki 5 pochylniom pokonuje różnicę ponad 100 metrów.
0: To co, nie ruszając się z kanapy, zapraszam na muzyczną wycieczkę do Bangkoku. Na chwilę, na parę minut. Już teraz w Radio Plus Murray Head, One Night in Bangkok. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: I tak, i siedząc na sofie, albo siedząc na krześle, przy stole pałaszując obiad, potupaliśmy sobie odrobinę nóżkami Phil Collins i Two Hearts. Tutaj się inaczej po prostu nie da. Za chwilę po polsku ma nam krakowski split.
1: Reklama.
2: Tak już jest.

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

Brzmi jak Weekend. No właśnie, Bee Gees i Tragedy. No oczywiście żadnej tragedii nie ma. To Weekend taki wyjątkowy kalendarzowo. Dzień Dziecka i 1 czerwca wypada dopiero w poniedziałek, ale podejrzewam, że no, w wielu miejscach będzie ten dzień świętowany już właśnie dzisiaj, także jutro, no i oczywiście w poniedziałek. Nie inaczej będzie również w Radio Plus. Będziemy mieli prezenty przez cały dzień. Dla najmłodszych będziemy rozdawali takie zestawy jak gra w kapsle, wyścig pokoju, ale dorzucimy do tego skakankę, kolorową kredę, smycz i jeszcze długopis. Także słuchajcie Radia Plus w poniedziałek, no i życzymy wszystkiego, co najlepsze.

0: Absolutnie nic nas nie zatrzyma, chociaż dzisiaj w takim tempie raczej powolnym, weekendowym, bo też nigdzie nie ma sensu się śpieszyć. To Starships za nami, przed nami za chwilę jeden z najbardziej tanecznych numerów w historii, czyli ABBA i Dancing Queen.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

I to już prawie 14. My słyszymy się ponownie za chwilę. Janek Pasterski, zapraszam. Let's go, girls.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu na ulicy Wrocławskiej. Motocyklista zderzył się z osobówką. Kierowca jednośladu trafił do szpitala.
7: W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Na miejscu oprócz trzech zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej pracuje również policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
6: Powiedział nam Jakub Pietrzak ze Straży Pożarnej w Kaliszu. Na Wrocławskiej są problemy z wyjazdem z miasta do Skalmierzyc. Uwaga na niebezpieczną pogodę przed burzami i intensywnymi opadami deszczu ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą im towarzyszyć też gwałtowne porywy wiatru. Z dyżurnym synoptykiem IMGW rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie ryzyko burz jest dzisiaj największe?
8: W południowej i centralnej Polsce, w pasie od Małopolski i Śląska przez fragment Wielkopolski i większość obszaru Mazowsza.
9: Mogą się charakteryzować opadami deszczu do około 25, lokalnie 30 mm i podczas tych burz miejscami też porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
8: Wyjaśnia dyżurny synoptyk IMGW Jarosław Makarewicz. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. W nocy front przesunie się na południowy wschód.
9: Powoli one będą zanikały i te zjawiska towarzyszące im będą łagodniejsze.
8: Za to, jak wynika z prognoz, w większości regionów w kraju czeka nas pogodna niedziela. Gdzieniegdzie może popadać, ale jedynie przelotnie.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
10: Wiadomości Radia Plus.
6: Gry miejskie, spektakle i uroczyste przekazanie dzieciom kluczy do domu rodzinnego Jana Pawła II. Taki będzie 1 czerwca w Wadowicach. W poniedziałek odbędzie się tam Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Spektakle są kierowane do widzów w różnym wieku, zapowiada Piotr Piwko z muzeum.
11: Na rynku zostanie zaprezentowany spektakl Wombat nie śpi w wykonaniu teatru Sztuka Ciała, a na sali teatralnej zaprezentuje Teatr Gdyni Głównej spektakl dla młodzieży 4x P. To już spektakl interaktywny, który włącza publiczność w przebieg tego spektaklu.
6: Zabawa ma zachęcić najmłodszych do poznawania Jana Pawła II, dodaje.
11: Poprzez właśnie aktywne uczestnictwo, poprzez współdziałanie i właśnie to zaangażowanie, integracja uczestników na pewno będzie sprzyjała temu, ażeby poczuli też się wspólnotą, która razem odkrywa dla siebie świat Karola Wojtyły, tego, który 18 lat pierwszych swojego życia spędził w Wadowicach.
6: Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny jest organizowany wspólnie z Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Tam, w Parku Etnograficznym Krakowiaków Zachodnich, już dziś odbywa się piknik.
10: Wiadomości Radia Plus.
6: Na koniec jeszcze sport. Sukces Polki na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska wygrała z Greczynką Marią Sakkari i awansowała do 1/8 French Open. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny. W poniedziałek kolejną rywalką Chwalińskiej będzie albo Amerykanka Amanda Anisimowa, albo francuska Diane Parry.
12: Dzień dobry po 14. Janek Pasterski już teraz w Radiu Plus. Chris DeBarque, Lady in Red.

0: Mam nadzieję, że udało mi się was skutecznie rozruszać, zaprosić do tańca. Jeśli ktoś coś akurat robił w kuchni albo jakieś porządki może, no to odkurzanie poszło zdecydowanie łatwiej. Gypsy Kings i Baila Me. A za chwilę też tanecznie pojawi się Fancy Flames of Love.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
12: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.pl. Startujemy 18 września.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo
15: i gotowe!
14: Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
18: Po reklamie.

I można się było zrelaksować, wyluzować, zatrzymać na chwilę. To Enigma, Return to Innocence. Zdecydowanie bardziej tanecznie będzie wieczorem, ale to właśnie zaplanowaliśmy sobie na godzinę 22. Odsłona Prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki. Także zapraszamy, róbcie miejsce w swoich salonach. A jutro o godzinie 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. No i wyjątkowy gość Bogdan Olewicz. Będzie sporo ciekawych historii. Najpiękniej polska muzyka, a to taki przedsmak tego, co się będzie działo w Opolu na 63. festiwalu, bo właśnie w sobotę autobiografia i jubileusz Bogdana Olewicza. Zapraszamy póki co do wysłuchania rozmowy. Jeśli chodzi o Opole, to od przyszłego tygodnia będziemy rozdawali kolejne podwójne zaproszenia na ten właśnie festiwal.

0: Jedyny taki Stevie Wonder i Part-Time Lover w Radiu Plus już za moment. Duet Peter Gabriel i Kate Bush.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Po reklamie.

zawołać. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie. Dobrej reszty weekendu życzę i zapraszam w poniedziałek zaraz po godzinie 9:00. Trzymajcie się ciepło. Janek Pasterski.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
0: Po reklamie.
2: Pożar lasu pod Warszawą to mogło być podpalenie. Tragedia na Mazurach. Utonął wędkarz. Od Jasnej Góry po Fatimę. Świat modli się dziś z Leonem XIV. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Celowe podpalenie to jedna z potencjalnych przyczyn branych pod uwagę w przypadku pożaru lasu w okolicach Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdził dziś podczas konferencji prasowej zastępca komendanta stołecznego policji. W dogaszaniu pogorzeliska na miejscu nadal biorą udział śmigłowce gaśnicze oraz grupy strażaków i żołnierzy WOT.
3: Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna. No mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo. Choć mamy obszar tego pożaru dzisiaj zabezpieczony i zamknięty.
2: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Na miejscu pracuje też policja, szukając śladów wskazujących na przyczynę tego pożaru. Tragedia na Mazurach. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności utonięcia wędkarza w jeziorze Kalwa w Pasymiu. 51-latek miał wypaść z łodzi w piątek przed północą. Służby zaalarmował świadek.
4: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków, specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego oraz zespół ratownictwa medycznego. Ciało mężczyzny zostało wydobyte z wody. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia 50-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego nie udało się uratować.
2: Mówiła Agata Stefaniak z policji w Szczytnie. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg tej tragedii.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: W nowych warunkach opieka nad pacjentem będzie bardziej komfortowa, mówią pracownicy Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Otwarto tam oddział onkologiczny, który przeszedł gruntowną metamorfozę.
6: Dzień dobry, Marek Jasiówka, ordynator oddziału onkologii. W tej chwili zarówno pododdział onkologii, jak i oddział, jak i punkt pobrania krwi dla pacjentów znajduje się w jednym miejscu, co pacjentom powinno ułatwić odnalezienie się u nas w szpitalu.
7: Marzena Chrzanowska, pielęgniarka oddziałowa oddziału onkologii klinicznej z pododdziałem dziennym. Zapewne to jest duży skok do przodu, duże przedsięwzięcie i dużo dla pacjentów.
2: Remont oddziału onkologii szpitala Rydygiera został sfinansowany ze środków z KPO.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Od Jasnej Góry po Fatimę. Świat modli się dziś z Leonem XIV. Wieczorem o 19:00 najważniejsze sanktuaria maryjne świata połączą się z Ojcem Świętym w modlitwie o pokój. Na papieskie wezwanie odpowiedziały m.in. Jasna Góra, Fatima, Lourdes, Medjugorje czy sanktuaria na Filipinach i w Libanie. W odpowiedzi na liczne konflikty zbrojne, napięcia społeczne i kryzysy humanitarne Leon XIV zaprosił wiernych do wspólnej modlitwy różańcowej. Papież będzie modlił się w ogrodach watykańskich przy grocie Matki Bożej z Lourdes.
8: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę. A teraz już przeboje z nutą nostalgii. W sobotnie popołudnie zaczynamy filmowo. Oh Pretty Woman i Roy Orbison przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

0: No to polecieliśmy naprawdę wysoko. Zabrali nas prawie do nieba. Na saksofonie Robert Chojnacki, a śpiewa oczywiście Andrzej Piaseczny. Słuchać Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Oprócz utworów, dzisiaj także tradycyjnie w sobotę miejsce na wasze pozdrowienia. Numer SMS-owy do mnie 691-141-141. Dajcie znać, co u was. No i oczywiście w wiadomości dodajcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na naszej antenie. Już za parę minut Effort David, a później Martika.
1: Reklama.
2: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Radiu Plus w sobotnie popołudnie. Jak zwykle przeboje z nutą nostalgii to Martika i jak zwykle miejsce na wasze pozdrowienia. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Wszystkiego najlepszego dla mojego wujka Ferdynanda z okazji imienin. Dużo zdrowia, spokoju i codziennych powodów do uśmiechu. Iwona przysłała takiego SMS-a. Ferdynand, piękne imię, nie znam osobiście żadnego, ale jest wujek Ferdynand i pewnie wielu słuchaczy, którzy dzisiaj świętują. Imieniny także Joanny i Jana, więc wszystkiego najlepszego od Radia Plus. Michael Jackson, Billie Jean teraz na naszej antenie, a później Anna Jantar i moje jedyne marzenie.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii to Madness. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Ja co drugi weekend w robocie, ale fajnie, że jesteście, bo szybciej czas leci. Zenon przysłał takiego SMS-a. Zenku, to akurat rozumiem, trafiło na tę sobotę w pracy. Mam nadzieję, że poza pracą także słuchasz Radia Plus. Pozdrowienia dla wszystkich pracujących. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. A za moment pojawi się Klub Wesołego Szampana i formacja Nieżywych Schabów. Zostańcie z nami.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 16. O 4:00 wiadomości. Najważniejsze informacje w serwisie Radia Plus, a później przeboje rozpoczniemy klasycznie. Klasyka polskiej muzyki, polskiego rocka. To będzie autobiografia i perfekt. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą.

0: jubileuszowy koncert Beaty Ibań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.
2: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów przyznał się do winy. 9 salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. Estoński kaskader chce jutro przejść po linie pomiędzy wieżowcami w Warszawie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 29-latek spod Otwocka odpowiada za fałszywy alarm dotyczący ładunków wybuchowych w siedzibie Telewizji Republika. Tak uważają śledczy. Mężczyzna dwukrotnie zgłaszał taką informację. Został zatrzymany i usłyszał już prokuratorskie zarzuty.
3: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo, wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji.
2: Mówiła Ewelina Gronek Odsieja ze stołecznej policji. To trzeci aresztowany członek grupy, która ma stać za fałszywymi alarmami. Minister spraw wewnętrznych twierdzi, że kolejne zatrzymania są kwestią czasu. 29 umów opiewających na 78 miliardów złotych podpisali dziś przedstawiciele resortu obrony. To kontrakty dotyczące bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów minowania Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Sprzęt wyprodukują firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakładach Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku.
4: I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
2: Tak mówił dziś w Siemianowicach Śląskich minister obrony narodowej Władysław Koźniak-Kamysz. Kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Zginęli za wiarę w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. 9 salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. To ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Uroczysta beatyfikacja odbędzie się w przyszłą sobotę, 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Zyskujemy nowych orędowników u Boga i powinniśmy z nich brać przykład, mówi delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych, ksiądz dr Andrzej Stomber.
6: Skoro oni umieli się po ludzku zachować w tym obozie, dali świadectwo wiary, ale także człowieczeństwa, nawet w skrajnych sytuacjach, które życie każdemu z nas może przynieść, zachowajmy się godnie. Tak jak zachowali się godnie przyszli męczennicy.
2: Beatyfikacja rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 9 modlitwą, o 10 uroczysta msza święta.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Estoński kaskader Jan Rose podejmie jutro próbę przejścia na linię pomiędzy wieżowcami w Warszawie. Chodzi o szczyty Pałacu Kultury i Verso Tower. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jaki dystans będzie musiał pokonać Estończyk?
7: Kaskader będzie musiał pokonać około 0,5 kilometra. Cienka taśma, na której będzie maszerował, zawisła 180 metrów nad ziemią. Jan Rose podczas spotkania z dziennikarzami przekonywał, że jedno z najważniejszych założeń przed planowanym wyczynem to po prostu dobrze się wyspać. Czuję się dobrze, technicznie wszystko jest gotowe. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to śledzić prognozę i starać się przewidzieć warunki, ale jestem dobrej myśli. Powiedział estoński kaskader, który wyjaśnił, że wybór trasy między Verso Tower a Pałacem Kultury nie był przypadkowy. Byłem w Warszawie nie raz i widziałem te budynki. Zawsze kiedy patrzę na budynki w miastach, widzę między nimi linie. Te dwa budynki szczególnie rzuciły mi się w oczy. Niby stoją blisko siebie, ale są zupełnie inne. Chodzi oczywiście o epokę i styl, w jakich zostały zbudowane. W przypadku, gdyby podniebny spacer uniemożliwiła pogoda, ekipa kaskadera zaplanowała też dzień zapasowy. Według przewidywań przemarsz na linię powinien mu zająć około 20 minut.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 9 w imieniu Marcina Bartnika.
8: Bardzo dziękuję za te najnowsze informacje. To był serwis, a teraz już w Radiu Plus przeboje. Za parę minut śpiewające panie. Na początku Celine Dion, później Whitney Houston. A zaczynamy od Perfektu. Autobiografia, Andrzeja Szczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To jest Rod Stewart w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jeden z wielu przebojów tego artysty wyjątkowego. On nie tylko świetne piosenki nagrywał, ale też promował taki image w latach 80. Nie wiem, czy kojarzycie, popularne były marynarki, w których podwijało się rękaw. Tak. No i tak panowie występowali, to też chyba w jakimś serialu Policjanci z Miami. Pamiętam, że główni bohaterowie też właśnie w ten sposób marynarki nosili. Teraz to chyba już nikt tak nie robi, chyba że na jakiejś imprezie w stylu lat 80. A takich przebojów nie brakuje na naszej antenie. Z pewnością kilka w tej godzinie się pojawi. Za parę minut Jason Donovan, a później CC Catch.
1: Radio Plus. Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
16: Po reklamie.

To jest Sissy Catch w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii i gdzie miejsce na wasze pozdrowienia. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców wracających właśnie trasą S8. Spokojnie i drogi i cierpliwości w korkach. Łukasz przysłał takiego SMS-a. Nie wiem jak tam na trasie, ale może rzeczywiście gdzieś korki są. Łukaszu, pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy słuchają Radia Plus w samochodzie. Od razu milej się jedzie przy naszych przebojach, prawda? Za parę minut kombi. Teraz już Albano i Romina Power, a ja jeszcze tylko szybko przypomnę numer do mnie 691 141 141. Czekam na SMS-y.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Amanda Lear. Dzisiaj po 20 będziemy tańczyć. Marek Środzki i popularne przeboje, między innymi z lat 80. Też coś nowszego, coś starszego się pojawi, ale łączy te piosenki to, że można przy nich świetnie się bawić. Więc jak organizujecie wieczorem jakieś spotkanie, jakąś imprezę, to muzykę się nie martwcie. A jak będziecie spędzać czas po prostu w domu albo gdziekolwiek indziej i sobie słuchać, to też gwarantuję, że nie zabraknie piosenek dla was. To po 20, a za moment romantycznie, nastrojowo, zawsze tam, gdzie ty i Lady Punk.
1: Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Wyjątkowy koncert Beaty Ibain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 17 i już za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje. Po polsku na początku zaproszę Was do tanga. No i pewnie już się domyślacie, że to będzie budka suflera i takie tango, więc od tego utworu zaczniemy. Gwarantuję, że później będzie równie dobrze. Jakie piosenki na antenie Radia Plus będą królować po 17, o tym usłyszycie już za parę minut. Zostańcie ze mną.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
3: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
2: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną.

0: komfort dla całej rodziny.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Zaczynamy od zaproszenia do tanga. To oczywiście Budka Suflera i Takie Tango. A później między innymi Simple Red, będzie Sandra, będzie Aha, będzie Edyta Gepertu. Słyszycie piosenki Madony, Queen czy Maryli Rodowicz. Mnóstwo świetnej muzyki, pięknych przebojów z nutą nostalgii. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Edyta Geppert na antenie Radia Plus. Wyjątkowa wokalistka, no i wyjątkowy utwór Kocham Cię, Życie. U nas w sobotę także wasze pozdrowienia, tym razem dla pani Basi z Kwiaciarni. Pani Basiu, bardzo dziękuję za piękny bukiet dla mojej żony. Jacek przysłał takiego SMS-a. No proszę, Jacku, a żony nie pozdrawia, ale panią Basię tak. Nie, no pozdrawiamy również żonę. Mam nadzieję, że żadnej niespodzianki nie zdradziłem z tym bukietem kwiatów. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Już za chwilę zaśpiewa Madonna.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

To zespół Queen w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To już ta pora, że raczej po obiedzie wszyscy, no ale może ktoś będzie późno jadł, albo na kolację sobie ziemniaka przygotuje, bo dzisiaj trzeba świętować. Mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, obchodzony właśnie 30 maja. Został, uwaga, ustanowiony przez poważną instytucję, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Więc smacznego tym, którzy dzisiaj ziemniaki, pyry, kartofle, czy jak tam nazywacie u siebie to popularne warzywo, będą jeść. Teraz na naszej antenie Footloose, później Rozmowa przez Ocean i How Do You Do. To kolejne muzyczne propozycje w tej godzinie.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: To duet Roxette i piosenka How Do You Do w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie, ciepłe pozdrowienia dla moich rodziców, którzy świętują dziś rocznicę ślubu. Dużo zdrowia i kolejnych wspólnych lat. Marta przysłała takiego pięknego SMS-a. Pozdrowienia oczywiście i życzenia wszystkiego najlepszego również od Radia Plus. Pozdrowienia dla wszystkich działkowców. Damian przysłał takiego SMS-a. No pozdrawiamy działkowców. Dzisiaj może jest okazja do tego, żeby spędzić właśnie sobotę na działce, jakiegoś grilla zorganizować. Pozdrawiam i zapraszam do słuchania oczywiście Radia Plus. Na naszej antenie do godziny 18 jeszcze między innymi Yesterday i Beatlesi, to już za parę minut.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Po reklamie.

3 minuty zostały do 18. Po 6 na antenie Radia Plus kolejne przeboje, które dla Was przygotowałem. Zaczniemy od piosenki wyjątkowej, pięknej, no ale także idea była niezwykle ważna. Rok 85 i zbiórka pieniędzy na pomoc Afryce. To utwór We Are The World i USA for Africa. To tuż po 18. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

Przed momentem minęła 18. W Radiu Plus startuje kolejna godzina z przebojami z nutą nostalgii. Zapowiadany już We Are The World, USA for Africa na początku. Później Crowded House, Samantha Fox, Petro Boys, po polsku Alicja Majewska, pojawi się Status Quo czy Shaky Stevens. Mnóstwo artystów.

0: Odkryjmy miłość nieznaną i Alicja Majewska na antenie Radia Plus. Tak pięknie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za parę chwil kolejne muzyczne propozycje ode mnie, Status Quo między innymi i OMD, ale wcześniej jeszcze sprawdzam, co tam w naszej skrzynce SMS-owej. Pozdrawiam chłopaków z ekipy remontowej. Panowie, oby dziś już nic nie trzeba było poprawiać. Krzysiek przysłał takiego SMS-a. Sobota. No, jak jest remont, to często i w sobotę, i w niedzielę zdarza się pewnie pracować. Pozdrawiam panów od remontu. No i tych wszystkich, którzy dzisiaj w pracy jednak. Zachęcam do tego, żeby być z nami, bo za moment Status Quo Indie Army Now, a później NLOG i OMD.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
1: Po reklamie.

w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii to Enola Gay i OMD. Mówiłem jakiś czas temu o grillowaniu. Napisał do mnie Mariusz. Jakie grillowanie? U mnie deszcz leje, były plany, ale się zmyły. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus. Mariuszu, dzięki za wiadomość. Dzisiaj rzeczywiście tak w Polsce w kratkę, słuchajcie, są miejsca, gdzie pada deszcz. Są miejsca, gdzie jest słońce. Jutro więcej takich słonecznych miejsc, więc Mariuszu, może jutro u ciebie będzie pogoda ok i grilla będzie można zorganizować. Teraz Roberta Fleck i Killing Me Softly na antenie Radia Plus, a później zaśpiewa Shaky Stevens.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii to Belinda Carlisle. Za moment Classic Nouveau, później Natalie Imbruglia, a dzisiaj po 20:00 prywatka. Pamiętajcie, Marek Sirocki już wybrał najlepsze taneczne przeboje. One wszystkie będą zmiksowane, słuchajcie, jak na prawdziwej imprezie z DJ-em. I to jakim DJ-em? Po prostu włączcie Radio Plus, a grać będzie dla Was sam Marek Sirocki. Zapraszamy po 20:00.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
8: Po reklamie.

Za 3 minuty 19. Po 7 na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Tanecznie rozpocznę. Ja wiem, że po 20 Marek Sierocki będzie grał taneczne przeboje w prywatce, no ale pomyślałem, że ja coś na rozgrzewkę też wam zaproponuję. Tuż po 7 Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
0: Po reklamie.

przed momentem minęła 19. W Radiu Plus na początku obiecany duet Modern Talking i jeden z ich największych przebojów You're My Heart, You're My Soul. Później po polsku Orła Cień, Various Monks. W tej godzinie także m.in. ABBA czy Eros Ramazzotti. Zapraszam, spędźcie tę godzinę razem ze mną. Andrzej Jaszczyszyn w Radiu Plus. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nucą nostalgii. To jest Eros Ramazzotti. Ostatni już SMS dzisiaj z życzeniami, ale za to z jakimi? 200 lat dla mojego dziadka Jana, który obchodzi 93. urodziny. Dziadunio, zdrowia i pogody ducha życzy Marlena. No panie Janie, również do tych życzeń się przyłączamy. Piękny wiek, zdrowia przede wszystkim i wielu, wielu lat. Tina Turner teraz na naszej antenie, później Malinowy Król i Urszula.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Elton John, po 20:00 prywatka, Marek Sierocki, miks popularnych tanecznych przebojów. Do 20:00 jeszcze coś ode mnie, Take That, później Bonnie M i utwór Sunny. To będzie taka już rozgrzewka przed wieczorem i przed tanecznymi przebojami Marka.
1: Reklama.
2: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 20. Już za chwilę w Radiu Plus Marek Sierocki będzie miksował popularne taneczne przeboje. To prywatka, więc zapraszamy. Bawcie się z nami. A jak nie planujecie żadnej imprezy, to spokojnie można po prostu posłuchać, bo to będzie świetna muzyka. Życzę wam dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
10: Marek Sierocki, witam w sobotni wieczór i zapraszam na prywatkę. 4 godziny przebojów z lat 70. i 80. zmiksowanych non-stop. Na początek klimaty Italo Disco, Valerie Dore, Lancelot, Italian Boys Forever Lovers i Radiorama w nagraniu Vampires.

To był zespół Baltimora i Tarzan Boy. Już za chwilę również przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Sandy Martin, People from Ibiza, Ivan Fotonovela, a także Ryan Paris w nagraniu Dolce Vita. Będzie też Ken Laszlo i Tonight.

To był Ken Laszlo i Tonight, a przed nami Koto w nagraniu Visitors, potem grupa Pulsar i Hypnosis. Będzie też Gazebo w nagraniu Masterpiece, a ten mix zakończy Rick Fellini utworem Welcome to Rimini.

To był Rick Fellini, jego słynny hit Welcome to Rimini, za chwilę Bonnie M i ich wersja przeboju grupy 10cc Dreadlock Holiday. Potem duet Walk złożony m.in. z muzyków grupy 10cc Bridge to Your Heart. Będzie też Tina Turner w nagraniu The Best, a także duet Nicki and Nicki i Souvenir.

Supergrupa Visage zakończyła ten miks utworem Fade to Grey. Za chwilę Human League, Don't You Want Me, Patrick Cowley, Technological Wear, a także Erasure w nagraniu Ola Moore.

To był duet Erasure, Ola Moore, teraz Peter Schilling i Different Story, potem Monte Cristo, Sherry Missy, a także Sandra w nagraniu Everlasting Love.

Anita utworem Toy Boy zakończyła ten mix, a my przenosimy się w lata 90. Wtedy najpopularniejszym boys bandem była grupa Backstreet Boys w ich wykonaniu Shape of My Heart, I Want It That Way, potem As Long As You Love Me i Quit Playing Games With My Heart.

To były przeboje grupy Backstreet Boys, teraz już Britney Spears i miks jej wielkich hitów Born to Make You Happy, Lucky, Baby One More Time, a także piosenka Oops, I Did It Again i przebój You Drive Me Crazy.

To była Britney Spears i miks jej największych przebojów, a my ponownie przenosimy się w lata 80. Już za chwilę Modern Talking, Sherry Sherry Lady, Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence 'Cause You Are Young.

Australijska aktorka i wokalistka Kylie Minogue utworem Better the Devil You Know zakończyła ten mix. Za chwilę Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics i Love is a Stranger. Potem Monte Cristo w piosence Lady Valentine, a także OMD.

była grupa OMD, Locomotion, teraz Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, ich wersja przeboju, który spopularyzował Elvis Presley. Always on my mind. Będzie też Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now.

Za nami Samantha Fox, a przed nami Sabrina, jeden z jej dwóch wielkich hitów, piosenka All of Me. Potem Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, a także grupa Fantastiki Costa Blanca.

Zespół Silent Circle utworem Moonlight Affair zakończył ten miks, a przed nami ostatnia już dzisiaj wiązanka, tym razem utwory głównie z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Erta Kitt, Where Is My Man, a także Barry White w piosence What Am I Gonna Do With

Łafania All Stars i AFW, a teraz już Monserrate, Moliendo Café, Santa Esmeralda, House of the Rising Sun, a także grupa Chocolates w utworze Brazilia Carnaval.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.